0: Tradycyjnie jestem pod dużym wrażeniem tak zwanej warstwy tekstowej. Wiecznie na trasie, ciągle w hałasie, gdy tylko da się szyję na basie. I także inny przesympatyczny fragment. I nie za szybko, tylko powoli. Szybko nie wolno, bo łapa boli. 24 minuty po godzinie 22. Franek Kimono na zakończenie Świerkomaniaka, ale przedstawmy całą trójkę.
1: Franek Kimono, tak, powiedziałeś. Sound, ciężkie brzmienie. A wcześniej Maryla Radowicz, Gejsza Nocy. I Piotr Franceski, Afera, Afera.
0: Tak, a propos tej afery, jeden z naszych słuchaczy na facebookowym profilu Nocy Uberniego napisał: Afera, Afera, ostatnio usłyszane w kinie Świt przy Bałuckim Rynku, Nostalgłem. Muszę sobie wpisać do słownika hasło Nostalgłem, bo bardzo mi się podoba. Dziękuję Macieju za ten zestaw do Świerkomaniaka. Teraz mamy jedną zaległość jeszcze i to nie z ostatniej audycji, ale chyba nawet z przedostatniej jeszcze.
1: Tak, myślę, że Asia Krynicka nas słucha.
0: Nasza słuchaczka, która była swego czasu rozżalona, może to jest za mocne słowo, ale troszeczkę jej było przykro, że zapowiadaliśmy Ewę Bem w wersji wokoderowej, a ostatecznie pojawił się Muniek Starszczyk w wersji harcerskiej. Wtedy to kwestia po prostu złego ustawienia płyty kompaktowej, ale obiecaliśmy, że wrócimy do Ewy Bem. Nie udało nam się to w ostatniej audycji polskiej, bo mieliśmy wówczas inną zawartość muzyczną. Dziś nam się udaje.
1: Wracamy do Ewy Bem i to z albumu I co z tego masz? Ten utwór kończył płytę, stronę A tego albumu. Nazywa się Zrobię wszystko, co zechcesz.

0: 33 minuty po godzinie 22. Polska noc Uberniego, jak zwykle, gdy majówka na horyzoncie. Leszek Nowaczyk ponownie przy mikrofonie. Jakość odrobinę lepsza od Ozziego tym razem.
1: Tak, z pierwszej godziny analogowej, więc tak powinno brzmieć troszkę lepiej.
0: Myślę, że wokal rozpoznawalny. Monika Borys, nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz goszcząca w ramach naszej audycji. W ogóle widzę, że w tej części postanowiłeś dwa kobiece głosy zaprezentować.
1: No, tak, już przypadkiem, nie myślałem o tym. Tak teraz, tak jak mu to mówiłeś, uwaga, że rzeczywiście.
0: To najpierw wytłumacz się z pani Moniki.
1: Tak, pani Moniki. Monika Borys, jedyna płyta w latach 80., właściwie jedyna jej płyta, taka normalna, regularna, nie licząc później płyt z kolędami czy piosenkami dla dzieci. Bardzo mocno wylansowana przez program Pierwszy Polskiego Radia, aż 10 utworów na tej liście jedynki. 3 numer jeden miała, Nie masz prawa, Ty uratujesz mnie właśnie, którego słuchaliśmy, no i Co ty królu złoty. Ale na przykład na drugim miejscu jeszcze były Bohater roku, Ściana i groch, Słodka lady, na trzecim Ze mną tańcz, także płyta bardzo mocno wylansowana w jedynce. Ja tylko powiem, że ten utwór był bardzo późno, bo dopiero w listopadzie 90 roku na tej liście. Ta płyta była lansowana aż przez 3 lata na tej liście jedynki.
0: No, jak było sporo melodyjnych wpadających w ucho piosenek, to trudno się dziwić, że eksploatowano ją od początku do końca. O ile Monika Borys, no nie powiem, że jest stałym gościem naszych audycji, ale przewija się przez te polskie programy, o tyle kolejna artystka chyba będzie miała okazję zadebiutować w ramach Nocy Uberniego.
1: Myślę, że tak, ponieważ przez wiele lat nie było w ogóle, jej nagrania nie były dostępne gdzieś w kiepskiej jakości w internecie, a wreszcie nasza wytwórnia Agat Records wydała pani Małgorzata.
0: Nasza ulubiona, nie nasza?
1: No to jest ulubiona, o tak.
0: Chyba, że Leszek o czymś chcesz nam powiedzieć.
1: Nie. Nasza ulubiona, oczywiście domyślę. Pani Małgorzata Panecka, tak się nazywa, artystka, debiutowała w 1984 roku w Opolu z utworem Krople i pudełka, z muzyką Romualda Lipki i z tekstem Tomasza Zeliszewskiego, a więc kolejna artystka promowana jako przez Budkę Suflera. Wygrała tam wtedy debiuty. Rok później miała jedyną, pierwszą sesję radiową, na której nagrała raptem 3 utwory, w tym ten utwór, który za chwilę posłuchamy, Nie bądź we mnie bestii. No i wydawało się, że będzie miała dosyć, no zrobi jakąś karierę. Debiutowała na liście jedynki we wrześniu 1984 roku z tym utworem, Nie bądź we mnie bestii, dotarła do 5. miejsca, ale później na kolejną sesję radiową musiała czekać kolejne 4 lata. Do 1988 roku. Wtedy jedynka próbowała wylansować utwór Co za dużo, to niezdrowo, ale nie udało się tego. W ogóle nie weszła na listę ta piosenka. I dopiero w 1993 roku ukazał się jedyny jej nie album, tylko na kaseta zatytułowana Zadzwoń do mnie. I potem artystka wyjechała do Stanów Zjednoczonych i już nic więcej nie nagrała. Także bardzo skromniutki dorobek, zebrany właśnie na płycie firmy GAT Records, a ja sięgam do tej pierwszej sesji radiowej z 1984 roku i utwór Nie bądź we mnie bestii.

Mama Dance to tytuł tej piosenki. Przypomnę, tak zatytułowana była też ostatnia płyta zespołu Papa Dance, którą stworzyli w ostatnich latach Konstanty Joriadis i Grzegorz Wawrzyszak. Pod koniec ubiegłego roku drogi tej dwójki znów się rozeszły. Grzegorz Wawrzyszak obecnie występuje z Andrzejem Zielińskim, cały czas pod nazwą podstawową, czyli Papa Dance. Natomiast Konstanty Joriadis stworzył nowy projekt właśnie o nazwie Mama Dance. I utwór pod takim samym tytułem przed momentem na naszej antenie w ramach nowości i świeżynki. Kto zagląda na nasz facebookowy profil, ten mógł się już to trochę wcześniej zapoznać z tym utworem. Generalnie mówiliśmy o tym już przy okazji pierwszych informacji o rozstaniu Konstantego Joriadisa i Grzegorza Wawrzyszaka, że mamy teraz trzy podmioty, które na swój sposób nawiązują do dorobku zespołu Papa Dance z lat 80., czyli Papa Dance właściwy, Mama Dance, który mieliśmy okazję przed momentem usłyszeć, i oczywiście cały czas pozostaje jeszcze Paweł Stasiak, który także na scenie muzycznej funkcjonuje, choć nie da się ukryć, że poszedł w trochę inne muzyczne brzmienia niż te, które starają się tworzyć, czy to razem jeszcze niedawno, czy teraz już osobno, Konstanty Joriadis i Grzegorz Wawrzyszak. Mamy więc kolejną nowość i to, powiedziałbym, jest taki dziś, bo to utwór, który swoją premierę miał właśnie dzisiaj, 1 maja 2026 roku. Paweł Stasiak, Goń, goń.

0: Musimy się chyba do tego powoli przyzwyczaić, że im dalej od lat 80., tym więcej będzie powstawać wersji wydłużonych i remiksów, bowiem możliwości technologiczne montowania dźwięków i przerabiania tego wszystkiego, co dobrze znamy z tych wersji podstawowych, są olbrzymie i kolejne pokolenia chętnie też sięgają po utwory z lat 80., przerabiają je i tworzą rzeczy, których usłyszeć jeszcze w tamtej dekadzie nie mieliśmy szans.
1: I powiem, że całe szczęście, bo rzeczywiście te utwory dzięki takiej właśnie remake'om jak ten żyją nadal. Poza tym to jest i tak największy przebój, myślę, że Zdzisławy Sośnickiej, słynna Aleja Gwiazd. Nie wiem, czy założyłeś, ale ten utwór tutaj rozpoczyna się od perkusjonaliów, bodajże na automacie perkusyjnym Oberheim, które zostały ostatecznie usunięte po pierwszych emisjach radiowych. Romek Lipko jako główny producent tego utworu zażyczył sobie, żeby jednak zaczynało się od tej ostrej gitary, którą znamy. Tu w tej wersji udało się odszukać ten oryginał i czego chcieć więcej? Jestem mega zadowolony, że udało się to zaprezentować.
0: Generalnie cieszy mnie też, że tutaj nikt nie wymyśla tak zwanej kwadratury koła, to znaczy jest zachowany klimat i brzmienie oryginału, tylko po prostu jest w odpowiedni sposób to zmontowane.
1: Tak,
0: wszystko jest tak, jak powinno brzmieć z lat 80. Zamykamy drugą godzinę dzisiejszej audycji i to zamykamy dosyć nietypowo, panie Macieju, ponieważ pan poprosił o nagięcie przepisów i coś z lat 70. chcę jeszcze na koniec tej godziny zaprezentować.
1: Dokładnie to był 78 rok, zespół, którego faktycznie nigdy nie prezentowaliśmy. Prezentowaliśmy różne zespoły dla dzieci, fasolki, radiowe nutki i tak dalej.
0: Pozdrawiamy Macieja Czykowskiego.
1: Natomiast to jest zespół, który główne triumfy święcił, jeżeli o nas chodzi, o nasze pokolenie, w latach 70. Takie piosenki jak A ja mam psa, a ja mam ciocię w samolocie, prawda?
0: Kupię ci pęczek rzodkiewek na rogu Nowego Światu, kupię ci pęczek rzodkiewek zamiast bukietu kwiatów. Do dziś mam w głowie ten cytat.
1: Zespół Gawenda. Powstały w 52 roku w Domu Harcerza na Pradze. Masa znakomitych osób się przewinęła przez to, chociażby nawet śpiewał Wojciech Manczy, Marek Kosikiewicz, Danuta Stankiewicz. Głównie te piosenki powstawały dzięki Wandzie Chotomskiej, to teksty, i Włodzimierzowi Korczowi. Ja przygotowałem dziś piosenkę 100 uśmiechów. No, po prostu.
0: 100 uśmiechów i myślę, że harcerze też często pojawiali się w pochodzie pierwszomajowym, to w tym dzisiejszym muzycznym w ramach Noc Cyberniego też muszą się pojawić.

Bardzo proszę. Harcerzami zakończyliśmy drugą godzinę Nocy Uberniego i harcerzami rozpoczęliśmy trzecią godzinę dzisiejszej Nocy Uberniego, choć myślę, że te harcerskie drogi wiodły w zupełnie różnych kierunkach. 6,5 minuty po godzinie 23:00 jeszcze do północy na antenie Radia Poznań polska muzyka z lat 80., choć jeżeli czas pozwoli, to jeszcze jedna nowość pojawi się w tej godzinie. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, przed mikrofonem Wojciech Bernard. Przed nami jeszcze m.in. Zakamarki, List przebojów Leszka Nowaczyka, także że przynajmniej dwie ciekawostki przygotowane przez Maćka Świerkowskiego i przypomnę, w Nocnych Klimatach dzisiaj około 20 minut płyty oddziału zamkniętego debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Oddział Zamknięty. Zostańcie z nami.

0: Chciałem powiedzieć, że umieszczenie tekstu posłuchaj, zaśnij, posłuchaj i śpi już kwadrans po godzinie 23. To nie jest absolutnie pomysł mój, tylko Leszka Nowaczyka. Panie Leszku, sporo dzisiaj tłumaczeń z pana strony. Proszę o kolejne w takim razie. To mamy już kończyć?
1: Odnośnie tekstu? Nie, tak, nie. To taki, tylko była taka sugestia na to, co będzie popłynął.
0: Bo to na finał by się ewentualnie nadawało.
1: No w sumie tak, no masz, nie wyłapałem tego, patrz, tak, w ten sposób.
0: Dwa, że o ile dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, bo to była jedna z pierwszych płyt kompaktowych, jakie miałem w życiu, to już jest zdecydowanie początek lat 90.
1: 91 rok, no tak, to tak zwany taki powrót do przyszłości, już się tłumaczę. Ja już kilkakrotnie mówiłem, że jeśli chodzi o listę jedynki, ona trwała do września 91 i tak żal mi wyrzucać tych ostatnich notowań, od czasu do czasu przemycam coś, co było na liście jedynki właśnie troszeczkę później. To był czerwiec 91 rok, zarówno w trójce, jak i w jedynce, ten utwór gościł jednocześnie. W jedynce dotarł do drugiego miejsca, w trójce do 18, ale taka ciekawostka, w trójce ten tytuł Markowi Niedzieckiemu się nie spodobał, Baboki, jakiś taki był mało radiowy i tam ta piosenka nosiła tytuł O dobrych to duchach piosenka. To jest ten sam utwór, co Baboki, ale pod innym tytułem w trójce.
0: Mnie tam się Baboki bardzo podobają. W kontekście tytułu mówię.
1: Oczywiście, tak jest. To już była oczywiście druga płyta zespołu Formacja Nieżywych Schabów, płyta Schaby, już bez Jacka Pałuchy. Z tej płyty jeszcze takie były przeboje jak Hej kochanie, Gwiazdorzy porannej zorzy, Melodia czy Bal jasnych ludzi.
0: To był taki czas, kiedy wydawało się, że Aleksander Klepacz... No moim przynajmniej zdaniem jeszcze jest w stanie w odpowiednim kierunku te
1: tak, jeszcze
0: formacje...
1: Ta płyta, tak, później troszeczkę tak już...
0: Później już skręciło, no, tak, różnie było. Tak, i na tym skończmy, że było różnie po prostu.
1: Tak jest.
0: Jest cały czas jakby harcerska część tej dzisiejszej Nocy Berniego, jeszcze w jednym utworze na pewno.
1: Tak, Chłopcy z Placu Broni. To taki zespół, który jest takim troszeczkę zmorą dla tych, którzy szukają tych właściwych wersji, jakie były na liście trójki, ponieważ wszystkie te pierwsze utwory, jakie były na listach, były w wersjach radiowych, nagranych dla rozgłośni harcerskiej, to był Aeroplan, Oela, Nasz Nowy Hymn, To Koniec i te, dopiero dwa lata później się płyta ukazała debiutancka Chłopców z Placu Broni z nowymi wersjami tych utworów, również utwór Kocham Wolność, tak bardzo znany, doskonale nam. Ta wersja radiowa jest, nigdzie się nie ukazała do tej pory, jest ciężko osiągalna i właśnie chcę ją zaprezentować. To był czerwiec 89 roku, utwór nagrany jeszcze przed tymi pierwszymi wolnymi wyborami, ale już prorokujący nową rzeczywistość. Aż 20 tygodni był na liście trójki, dotarł do pozycji drugiej, no i dziś prezentuje właśnie wersję radiową, taka jaka była na liście trójki.
0: To zapytam tylko o jakość techniczną, bo to dziś...
1: Dobra.
0: Da. Lepsza niż Ozzy w pierwszej godzinie.
1: Lepsza.
0: Rysiu, notuj.

0: I to też dość rzadki gość w ramach Nocy u Berniego, choć pojawiający się nie po raz pierwszy.
1: Rzeczywiście, ja tego nie prezentowałem nigdy. Wiem, że czasami Witek przynosił Syndię i troszkę mu pozazdrościłem. Postanowiłem sobie, że chociaż raz może kiedyś ja to zrobię. Zespół Syndia założony w 1987 roku przez Zbyszka Kondratowicza i Piotra Urbanka. Co ciekawe, w tym składzie zespołu pojawiali się również także Grzegorz Skawiński. Było słychać jego solówki gitarowe, a także Rafał Paczkowski, producent, realizator nagrań, ale również klawiszowiec.
0: No właśnie, bo to jest taki wykonawca, który starał się w umiejętny sposób połączyć i brzmienie gitary, czasami nawet dosyć ostre, i także klawisze.
1: Tak, podobnie zresztą jak z zespołem, który będzie za chwilę. Zespół Fatum. Myślę, że większość słuchaczy bardzo lubi album Mania Szybkości z 1989 roku, czyli to jest mniej więcej ten sam okres, kiedy powstały tamten album Syndii i również ten Mania Szybkości. Rzeczywiście był to zespół kiedyś, który był stricte taki metalowy, natomiast potem zostały dopiero przed nagraniem Manii Szybkości prowadzone te właśnie elektroniczne instrumenty, także to troszeczkę było złagodzone.
0: Posłuchajmy, co wybrałeś?
1: Fryer.

Ostatnia dzisiejsza świeżynka, powiedziałbym, że znów taka trochę odleżana, bo premiera tego utworu miała miejsce na początku lutego. Nie było za bardzo miejsca, aby ją zaprezentować w ramach naszych cotygodniowych spotkań i musiała poczekać aż do pełnej polskiej audycji. Zespół Dżem idzie lepsze. Trzeci utwór zapowiadający nową płytę grupy. Wokalista Sebastian Rydel, za jego plecami mocny zestaw Benedykt Otręba, Adam Otręba i oczywiście Jerzy Styczyński, wsparci Zbigniewem Szczerbińskim na perkusji i Januszem Bożuckim grającym na instrumentach klawiszowych. I co ciekawe, autorem muzyki do tego nagrania jest perkusista Zbigniew Szczerbiński. Czekamy na nową płytę, a na razie wracamy do tych, które już w miarę dobrze znamy. Nie poznamy dzisiaj bliżej płyty zespołu Mechy Tasmania, ponieważ musiała zadowolić się drugim miejscem w głosowaniu słuchaczy Nocy Berniego na dzisiejsze Nocne Klimaty. Dlatego tylko jeden utwór.

0: nocnych klimatach wybrany głosami słuchaczy Nocy Berniego album Oddziału Zamkniętego, zatytułowany po prostu Oddział Zamknięty, rok 1983. To jest taka płyta, jak powiedziałbym, pierwszy album zespołu Lady Punk. Gdzie spojrzę, tam przebój. Gdzie zerknę, tam piosenka, którą dobrze znamy. Gdzie posłucham, tam tekst, który wrył się nam w pamięć podczas wielu prezentacji, czy to na radiowej antenie, czy także na przykład w telewizyjnej liście przebojów. Takie hity jak Party, Obudź się, Andzia i ja, Ich marzenia, Ten wasz świat, który dobrze pamiętam jeszcze z teledysku, jaki pojawił się właśnie we wspomnianych przeze mnie telewizyjnej liście przebojów. Naprawdę tutaj trzeba by było dosyć mocno szukać utworu, który nie był przebojem. Dzisiaj na naszej antenie 20 ponad minut muzyki z tego właśnie wydawnictwa i żeby tak równomiernie to połączyć, to mimo wszystko postanowiłem postawić na dwa takie utwory, które raczej w tej pierwszej linii popularności nie są obecne. Zabijać siebie i Jestem zły, no ale później już nie było specjalnego wyboru. Na co bym się zdecydował, to jest na swój sposób hicior. Twój każdy krok, na to nie ma ceny i po raz pierwszy od wielu, wielu, myślę, lat na naszej antenie wielki przebój Obudź się, który dla mnie jest jednym z najpiękniejszych utworów, jakie miał okazję Oddział Zamknięty nagrać w latach 80. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzone 3 godziny. Po mojej prawej stronie wspierał mnie dzisiaj
1: Maciej Świerkowski.
0: Po mojej lewej stronie
2: Leszek Nowaczyk.
0: Po tamtej stronie Ryszard Wojtowicz, realizujący program. Rysiu, również dziękujemy. Sprzed mikrofonu do usłyszenia mówi Wojciech Bernard. Playlista całej dzisiejszej audycji już za mniej więcej 20 minut na facebookowym profilu Nocy Uberniego. Zapraszam za tydzień, uprzedzam. Będziemy zaczynać później, bo ze względu na transmisję meczu dopiero początek Nocy Uberniego około 22:25 i wtedy zgodnie z tradycją koncert życzeń. Proszę śledzić uważnie nasz facebookowy profil. Tam ogłosimy moment, w którym będzie można swoje propozycje do tego koncertu życzeń przedstawiać. A dziś do północy Oddział Zamknięty.

0: Minęła pierwsza.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

Nie dość, że żyję.

0: Minęła druga.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne.